Benichi mea wantu wajuana jobas majan majan niko ndani ya Radio 47 Tanariva mzima hoi kipini itsowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo.